0: Kristi duwe nai. Amen.
1: Kampuru obi ndi nile kwele no gara aga.
0: Sine bere nke junka zike na ndokwa.
1: Kafa zike na ndokwa.
0: Amen.
1: Onye nwanyi nonye lono.
0: Nonye kwara mwoge.
1: Kachuku jike nile gozie unu. Nna na nwa na mwa nso.
0: Amen.
2: Obu Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere
3: anti not right justice on black and white ignorant men.
2: Ejiri lanke je abuo gafe lekiri iri na buo nke hihe. Ibu ndio magere akokoa.